mało kroków pasma, tworzę póki czas mam, więcej nie chcę. Ten sam shit, co się wciąż na zwrotkach, ile razy kotlet można odgrzać? Wrocław, Poznań, może w końcu skuma coś ta Polska. Gwiazda bania coś jak Gołda Polska. Spóźniłem tu się jak Poczta Polska, ale dostałem.